0: U trećem radu Sumotajstva razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u Betlehemskoj štalici. Molimo za milost poniznosti srca i odvojenosti od svjetovnih stvari, da naše duše traže samo duhovno blago neba. Gospa kaže, ne brinite se za zemaljske stvari, već čeznite za nebom. Nebo će biti vaš cilj i radost će početi vladati u vašem srcu. Naš Isus se rodio u potpunom siromaštvu kako bi nas naučio da su zemaljska dobra prolazna. Ovdje smo mi samo putnici. Moramo dopustiti Bogu da promijeni naša srca, preobražavajući naš fokus sa zemaljskih želja i ometanja na vječnu radost neba.
1: In the third joyful mystery, we contemplate the Nativity. We pray for the grace of humility of heart and detachment from worldly things, that our souls may seek only the spiritual treasures of heaven. Our Lady said, "Do not worry about earthly things, but long for heaven. Heaven will be your goal, and joy will begin to reign in your hearts." Jesus was born in complete poverty to teach us that earthly goods are temporary. We are only travelers here. We must allow God to change our hearts, transforming our focus from earthly distractions to the everlasting joy of heaven.
2: Nel terzo mistero gioioso contempliamo la Natività. Preghiamo per la grazia dell'umiltà del cuore e del distacco dalle cose mondane, affinché le nostre anime cerchino solo i tesori spirituali del cielo. Messaggio: non preoccupatevi delle cose terrene, ma anelate al cielo. Il cielo sarà il vostro obiettivo e la gioia comincerà a regnare nel vostro cuore. Gesù nacque in assoluta povertà per insegnarci che i beni terreni sono temporanei. Siamo solo viaggiatori qui. Dobbiamo permettere a Dio di cambiare i nostri cuori, spostando la nostra attenzione dalle distrazioni terrene alla gioia eterna del cielo.
3: Tercer misterio gozoso, la Natividad. Oramos por la gracia de la humildad de corazón y el desprendimiento de las cosas mundanas, para que nuestras almas busquen únicamente los tesoros espirituales en el cielo. En el mensaje de nuestra madre nos dijo, no os preocupéis por las cosas terrenales, sino anhelad el cielo. El cielo será vuestro objetivo y la alegría comenzará a reinar en vuestro corazón. Jesús nació en absoluta pobreza para enseñarnos que los bienes terrenales son temporales. Solo somos viajeros aquí. Debemos permitir que Dios cambie nuestros corazones, transformando nuestra atención de las distracciones terrenales a la alegría eterna del cielo.
4: Tajemnica trzecia, narodzenie Jezusa. Módlmy się o laskę pokory serca i oderwanie od rzeczy doczesnych, aby nasze dusze szukały jedynie duchowych skarbów nieba. Orędzie Matki Bożej. Nie martwcie się o rzeczy ziemskie, lecz pragnijcie nieba. Niebo będzie waszym celem i radość zacznie królować w waszym sercu. Jezus narodził się w całkowitym ubóstwie, by nauczyć nas, że dobra ziemskie są przemijające. Jesteśmy tu tylko pielgrzymami. Musimy pozwolić Bogu, by zmienił nasze serca, przenosząc naszą uwagę z ziemskich, rozproszających myśli ku wiecznej radości nieba.
5: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on

0: U četvrtom radosnom oltarstvu razmišljat ćemo kako su blažena Djevica Marija i Sveti Josip prikazali Isusa u hramu. Molimo za milost žrtve i potpune predaje, nudeći gospodinu cijeli naš život i naše svakodnevne križeve kao dar. Gospa kaže, želim vas sve povesti potpunoj svetosti. Želim da svaki od vas bude sretan ovdje na zemlji i da bude sa mnom u nebu. Prikazanje našeg svakodnevnog života Bogu zahtjeva žrtvu i povjerenje. Zemaljska iskušenja prolaze brzo, ali pročišćuju naše duše. A biranjem da živimo životom svetosti danas, usklađujemo naš zemaljski put sa našim vječnim odredištem.
1: The fourth joyful mystery, we contemplate the presentation of the child Jesus in the temple. We pray for the grace of sacrifice and total surrender, offering our entire life and our daily crosses as a gift to the Lord. Our Lady said, I want to lead you all to complete holiness. I want each one of you to be happy here on earth and to be with me in heaven. Presenting our daily lives to God requires sacrifice and trust. Earthly trials pass quickly, but they purify our souls. By choosing to live a life of holiness today, we align our earthly path with our eternal destiny.
2: Nel quarto mistero gioioso contempliamo la presentazione. Preghiamo per la grazia del sacrificio e della totale resa, offrendo al Signore la nostra vita intera e le nostre croci quotidiane come dono. Messaggio: voglio condurvi tutti alla santità completa. Voglio che ognuno di voi sia felice qui sulla terra e sia con me in cielo. Presentare la nostra vita quotidiana a Dio richiede sacrificio e fiducia. Le prove terrene passano in fretta, ma purificano le nostre anime. Scegliendo oggi di vivere una vita di santità, allineiamo il nostro cammino terreno con il nostro destino eterno.
3: Quarto misterio gozoso, la presentación. Oramos por la gracia del sacrificio y la entrega total, ofreciendo al Señor toda nuestra vida y nuestras cruces cotidianas como un regalo. En un mensaje, nuestra madre nos dijo, quiero llevarlos a todos a la santidad completa. Quiero que cada uno de vosotros sea feliz aquí en la tierra y esté conmigo en el cielo. Presentar nuestra vida cotidiana a Dios requiere sacrificio y confianza. Las pruebas terrenales pasan rápido, pero purifican nuestras almas. Al elegir vivir hoy una vida de santidad, alineamos nuestro camino terrenal con nuestro destino eterno.
4: Czwarta tajemnica, radość, ofiarowanie Jezusa w świątyni. Módlmy się o łaskę ofiary i całkowitego oddania, składając Panu w darze całe nasze życie i nasze codzienne krzyże. Orędzie, chcę was wszystkich doprowadzić do pełnej świętości. Chcę, aby każdy z was był szczęśliwy tu na ziemi i był ze mną w niebie. Ofiarowanie naszego codziennego życia Bogu wymaga ofiary i zaufania. Ziemskie próby szybko mijają, ale oczyszczając nasze dusze, wybierając dziś życie świętością, kierujemy

0: spremnosti da uvijek možemo držati Isusa u središtu naših života, da ga nikada ne izgubimo kroz grijeh. Gospa kaže, budite svjesni, draga djeco, da je život kratak i vječnost vas čeka da slavite Boga svojim bićem sa svim svetima. Bez Isusa na život na zemlji je prazan. Krajni cilj našega kratkog zemaljskog hodočašća je vječno sjedinjenje s njim. Držimo zato oči uprte u Krista, moleći za goreću žudnju za nebom, kako ne bismo izgubili put.
1: The fifth joyful mystery, the finding of child Jesus in the temple. We pray for the grace of piety and faithfulness, that we may always keep Jesus at the center of our lives and never lose him through sin. Our Lady said, be aware, little children, that life is short and eternity is waiting for you to give glory to God with your being, with all the saints. Without Jesus, our lives on earth are empty. The ultimate goal of our short earthly journey is eternal union with him. Let us keep our eyes fixed on Christ, praying for a burning desire for heaven so that we do not lose our way.
2: Nel quinto mistero gioioso contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Preghiamo per la grazia della pietà e della fedeltà, affinché possiamo tenere sempre Gesù al centro della nostra vita e non perderlo mai attraverso il peccato. Siate consapevoli, figlioli, che la vita è breve e l'eternità vi attende per glorificare Dio con il vostro essere, con tutti i santi. Senza Gesù la nostra vita sulla terra è vuota. Il fine ultimo del nostro breve cammino terreno è l'unione eterna con Lui. Teniamo gli occhi fissi su Cristo, pregando con un ardente desiderio per il cielo, affinché non perdiamo mai questa strada.
3: Quinto misterio gozoso, el hallazgo de Jesús en el templo. Oramos por la gracia de la piedad y la fidelidad para que podamos mantener siempre a Jesús en el centro de nuestra vida y no perderle jamás a través del pecado. Nuestra madre nos ha dicho, ser conscientes, hijitos, de que la vida es corta y la eternidad os espera para dar gloria a Dios con vuestro ser, con todos los santos. Sin Jesús nuestra vida en la tierra está vacía. El fin último de nuestro breve camino terrenal es la unión eterna con Él. Mantengamos los ojos fijos en Cristo, orando por un ardiente deseo del cielo para no perder nuestro camino.
4: Piąta tajemnica, znalezienie Jezusa w świątyni. Módlmy się o laskę pobożności i wierności, abyśmy zawsze trzymali Jezusa w centrum naszego życia i nigdy nie tracili Go przez grzech. Orędzie. Bądźcie świadomi, drogie dzieci, że życie jest krótkie i wieczność czeka na was, abyście oddawali chwałę Bogu swoim jestestwem ze wszystkimi świętymi. Bez Jezusa nasze życie na ziemi jest puste. Ostatecznym celem naszej krótkiej ziemskiej drogi jest wieczne zjednoczenie z Nim. Trzymajmy wzrok utkwiony w Chrystusie, módląc się o płonące pragnienie nieba, aby nie zgubić naszej drogi.
5: Sad ćemo u zadnji desetak, moliti klečeći, čekajući Gospu. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Hruve nas svakdanje danas i otpusti nam duge naše, kako mi otpuštamo dužnicima naše, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike.

0: za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla, ja sam Gospi preporučila sve nas, sve naše nakane i sve ono što imamo u srcu. Sve ljude koji su se nama preporučili u molitve i koji su s nama sjedinjeni u molitvi. Na poseban način Gospi sam preporučila i zamolila da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i dugo molila nad nama. Molila je i večeras na svom majčinskom jeziku, tako da ja nisam razumila ni jedne riječi. I na kraju Gospa nas je sve blagoslovila znakom križa i rekla: idite u miru, draga djeco moja. Vidimo se sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
1: This evening, when the Blessed Mother came, I recommended to her all of our intentions, everything that we carry in our hearts. All those that have asked us to pray for them, who cannot be here with us physically, but are united with us spiritually in prayer. I recommended to Our Lady in a special way to intercede in front of her Son Jesus for peace in our hearts, in our families, and in the whole world. Our Lady extended her hands and for a longer time prayed over all of us in her motherly language, Aramaic. And I did not understand any of it. But the Blessed Mother blessed us all. And she said, "Go in peace, my dear children." And she said, "We will see each other here tomorrow at the same time and same place."
2: Durante il momento dell'apparizione, quando la Madonna è apparsa, ho raccomandato tutte le nostre intenzioni, anche quelle nel nostro cuore. A modo speciale abbiamo raccomandato tutte quelle persone nel nostro cuore che sono unite con noi in preghiera nonostante non possano essere qui questa sera. A modo speciale abbiamo chiesto di intercedere davanti a suo figlio Gesù per la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. La Madonna ha steso le mani sopra tutti noi e ci ha guardato e ha pregato a lungo sopra tutti noi. Nella sua lingua materna, in aramaico, del quale non ho capito niente. Ci ha benedetto col segno della croce. E ha detto che ci vediamo domani nello stesso posto, nella stessa ora. Dopodiché ci ha benedetto dicendo: andate in pace, cari figli.
3: Durante esta noche, durante el momento de la aparición, cuando la Virgen ha venido, les he encomendado a todos, todas nuestras intenciones, todo aquello que traíamos en nuestro corazón y a las personas que se han encomendado a nuestras oraciones y que no han podido estar aquí físicamente, pero sí lo han se han unido espiritualmente. De manera especial, le he pedido a la Madre que interceda ante su Hijo Jesús por la paz en nuestros corazones, la paz en las familias, la paz en el mundo entero. La Virgen ha extendido sus manos y ha rezado por nosotros largamente en su lengua materna, el arameo, de la cual no ha entendido ninguna palabra. Finalmente, la Virgen nos ha bendecido con la señal de la cruz y ha partido al cielo diciéndonos: nos vemos mañana en este mismo lugar y a la misma hora.
0: Dziś wieczór podczas objawienia, kiedy przyszła Matka Boża, ja powierzyłam jej wszystkie nas, wszystkie nasze intencje, wszystko to, co mamy w naszych sercach, a także ludzi, którzy prosili nas o modlitwę, którzy nie byli z nami fizycznie, lecz połączeni duchowo. Także prosili, aby stawiała się u Jezusa za pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach i pokój w całym świecie. Potem Matka Boża wyciągnęła ręce, patrzyła na nas wszystkich, modliła się za nami długo na swoim aramejskim języku, także nie rozumiałam żadne słowo. Potem błogosławiła nas znakiem krzyża i powiedziała: jutro zobaczymy się o tej samej porze i w tym samym miejscu. Večeras je tako izgledalo da je Gospa zaboravila nam dat zadaću, pa sam je upitala ima li nam jednu riječ reći večeras. Gospa je se nasmijala i rekla je: ljubite Boga i slavite Boga svim srcem vašim.
1: So this evening it seemed like Our Lady didn't give us a task, and I asked Our Lady whether she has any words to say to us, and she smiled and she said: love God and glorify God with your whole heart.